bobbity bobbado diddle zit, bebbity bobbado diddit, yes. Man, my river this evening. Yeah. Up the lazy river.